tio kobna nkroma kasuo weyɛ kadela ɛwɔ Frythop Lapas kobna nkroma kasuo kobna nasedɛn ɛsɛ mete wɔ nka kye bio.